0: Chaatina, Witlawen, Tohlanuaili, Watlok Lat Asa Ael, Toh Ischeta Chutam. Chahawetes Hunna, Tohleichako, Watlok Lat Ona Hop Numeluna.
1: 36-24-97-08-52.
0: Chelawen Toha Elnisa, Lama, Watlok Lat Ona
1: 911.
0: Chekalote Yasuele Sani, Iuseche Lat Ona El Trilota. Withote wuye chelat ona el toha islo. Chetotsite ameh iwuse chelanahit with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoya.